0: podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami. Za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem. Z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce Eska z Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy Dominika i Janusz Żyłka.

0: z telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

Dużo grania bez gadania.

Ja kogoś nie zrozumiał. Chciałby coś powiedzieć, a milcza jak pniuk.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Figlarka.

Dzień dobry drodzy słuchacze, witam was bardzo milutko w ten środowy, właściwie takie późne popołudnie i początek wieczoru, no za ile, za 40 minut będzie już za oknem ciemno, wiadomo, październik. A kochani, mamy dzisiaj, jeszcze ja, filtrarka, powoli. Więc ja chciałabym bardzo milutko przywitać wszystkich słuchaczy, bo bez najmniejszego wyjątku witam całą naszą ekipę radia z naszym szefostwem na czele, z naszą Gabi Darkiem. No i kochani, witam was i zapraszam do godziny 19:00 figarka

A mamy też dzisiaj właśnie 14 października i chciałabym właśnie teraz do wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, imieniny, czy rocznicę ślubu, czy na dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, więc wszystkim nauczycielom życzę samych radosnych chwil, zdrowia przede wszystkim i też tej satysfakcji z pracy nauczyciela. No, a wszystkim solenizantom zdrówka. Ja. A teraz będzie piosenka.

piosenka do naszych dzisiejszych solenizantów. A ja wam, kochani, tylko powiem, konsolka pozdrowień jest otwarta, a kto chce coś napisać, to zapraszam. A my jedziemy z kolejną piosenką w wykonaniu Balkan Express, Nasze Róże.

Teraz troszeczkę żywsza piosenka Karpowicz Family, roześmiana serpentyna. A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam Was Figlarka i gra do godziny 19. O godzinie 19 zmieni mnie moja koleżanka redakcyjna, a Wasza prezenterka, nasza Gabi Chorzowianka.

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: A ja wam, drodzy słuchacze, powiem kawę, że mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela, to i wyszukałam dowcipu. Przewidujący Jasio. Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: nigdy nie będę mówił do nauczyciela ty. Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 200? Bo cię lubię, Kaziu. Jeszcze jedno brzydkie słowo. Jasio wraca ze szkoły i mówi: tato, Małgosia powiedziała dziś na nauczyciela brzydkie słowo. Jakie słowo? Nie powiem, bo mi zabraniasz brzydko mówić. Ale powiedz wszystkie brzydkie słowa, których używasz. To ja ci powiem, które to było. Dobra, jedziemy z kolejną piosenką, a ja witam nowo przybyłych słuchaczy.

A ja witam, patrzę właśnie teraz na konsolkę pozdrowień i widzę, kogo ja widzę, kogo ja tutaj goszczę. Witam Georga i Tereskę z Köln. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo mnutko, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście tutaj, że właśnie zameldowaliście się tutaj na konsoli, a napisaliście figlarce tak. Witaj, figlarko, za sterami Radia Larmo w Rybniku. Niby z Köln do Rybnika kawał drogi, a jednak to tak, jakbyś była tuż obok na miejscu. Miło Cię słuchać, ten naprawdę wyjątkowy głosik i taki fajny, niepowtarzalny uśmiech od razu poprawia humor. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w Polsce i na całym świecie. U nas w Köln piękna, słoneczna pogoda, 18 stopni na termometrze. Właśnie wróciliśmy z rowerowej przejażdżki. Życzymy wszystkim przed głośnikami miłego wieczoru, przyjemnych chwil przy muzyce, którą przygotowała dla nas nasza figlarka Teresa i Georg z Köln. I takie serducho. Georg, Teresko z Köln, ja Wam dziękuję za te miłe słowa, ale powiem, że ten głos chyba dziś jest taki przytłumiony, bo powiem tak szczerze, bez bicia, jakieś ciśnienie mi się dostało, dość tak i strasznie mnie głowa boli, więc tak se po cichutku gadam i tak po cichutku tutaj mi w uszach leci muzyczka, bo coś przyjechaliśmy właśnie też z gości i coś mnie tak głowa rozbolała, dość tak mocno. Ale wziąłam tabletkę, myślę, że przestanie. Więc ja, Georg i Teresko z Köln, pozdrawiam od Was wszystkich słuchaczy w Polsce i na całym świecie. Macie 18 stopni, my teraz tu w Rybniku mamy 13 i tak pochmurno. I tak popadało trochę ja. Więc ja Wam dziękuję, też Wam życzę jeszcze miłego, fajnego wieczoru, smacznej kolacji i wybrałam piosenkę do Waszego wpisu, za który dziękuję, a wysyłam Wam 1000 kusioli. A druga piosenka to będzie ode mnie dla Was podziękowanie.

patrzę tak sobie, drodzy słuchacze, na zegarek. Mamy 18:22. Ja teraz już z tego miejsca po raz kolejny chciałabym Was zaprosić na godzinę 19:00 na właściwie taką stałą audycję naszej Gabi Chorzowianki. Nasza Gabi od 19:00 do godziny 20:00 gra piosenki z naszego placu, a później od godziny 20:00 do godziny 22:00 niemieckie szlagiery. To taka stała już jest audycja naszej Gabi Chorzowianki. Gorąco na tą audycję zapraszam już teraz, a my lecimy dalej.

Lecimy dalej z piosenką Kasi Matejczyk i Nowe Energii, wesoła piosenka. A za chwileczkę wracamy na konsolkę. Pozdrowienia.

A ja witam ponownie na konsoli pozdrowień Georga i Tereskę z Kem. A tym razem napisali mi tak. No właśnie, zauważyliśmy, że jesteś jakaś taka przygnębiona. A jak tam po wizycie u laryngologa? Uszy już odetkane? Może ten ból głowy jest właśnie z tego powodu. Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia i normalnego samopoczucia. Teresa i Georskie. Powiem Ci, Georg, Teresko, to już to, co było z tymi moimi uszami, są przetegowane i wszystko było ok, to nie. To jest po prostu migrena, która u mnie trwa 3 dni. Wczoraj, dzisiaj i jeszcze będzie jutro. I na to się już nic nie poradzi. No, ale już powolutku mi to schodzi. Wzięłam tabletkę i myślę, że za chwilkę będzie dobrze. Dziękuję Ci jeszcze raz, dziękuję Wam jeszcze raz za właśnie, że jeszcze raz napisaliście, że jesteście. I teraz wybrałam dla Was piosenkę, nie wiem, czy Wam się spodoba, czy nie, ale powiem Wam, to jest, ta piosenka jest stara, ale mi się ona cały czas podoba, a też mało tej piosenki puszczam, no bo czasami jest tak, że po prostu jak się wezmę, to ciągle to samo, a piosenki w ogóle czasami nie są wcale puszczane, a mam ich dużo, więc muszę kiedyś usiąść i po prostu poszperać po tych starszych piosenkach. Ale póki co, do Waszego wpisu, za który dziękuję, ta oto piosenka. A Wam powiem jeszcze raz, chciałabym Wam powiedzieć, właśnie dzisiaj tak jechałam w aucie z moim mężem, jechaliśmy właśnie, byliśmy w gościach i leciała piosenka w radiu. I ta piosenka mi się kiedyś tak podobała, ale tylko ja nie wiedziałam, od czego mam zacząć i jak ją mam szukać. Ale właśnie dzisiaj radio i zaraz ją wychwyciłam, te początkowe słowo, poszukałam, wyszperałam i właśnie po tej piosence, co dla Was mam tutaj w podziękowaniu za Wasz wpis, później poleci ta piosenka, która mi się naprawdę bardzo też podoba.

kochani, z tego wszystkiego zapomniałam powiedzieć, że konsolka pozdrowień miała być już zamknięta, po prostu zapomniałam, więc za 30 sekund figlarka zamyka konsolkę i przekazuje ją naszej prezenterce, naszej Gabi Chorzowiance, która o godzinie 19 wejdzie za stery radyjka i będzie nam fajnie grała. Więc Gabi zgłosiła tutaj swoją już gotowość, więc za 19 minutek właśnie usłyszycie naszą Gabi.

Mamy godzinę 18:45. Teraz chciałabym przesłać dla wszystkich słuchaczy ode mnie piosenkę, dziękując Wam za Waszą obecność, a wybrałam Adama Chrole Jesienne róże. Dla Was, kochani słuchacze, od Figlarki.

Zanim przywitam tak oficjalnie naszą Gabi, to ja wam powiem coś. Powiem wam dowcip, jeden albo drugi. Pytanie do taty. Jasio pyta tatę. Tato, czy nauczyciele dostają pensję? Oczywiście. To niesprawiedliwe. Dlaczego my, uczniowie, zawsze musimy odwalać za nich całą robotę? Jak rozpoznać nauczyciela? W barze? Tato, tamten pan to na pewno nauczyciel. Po czym to poznałeś? Bo zanim usiadł, dokładnie obejrzał krzesło. Może jeszcze jedno. Żarty nauczycielskie, nieobecność Jasia. Po kilku dniach nieobecności Jasio zjawia się w szkole i z tornistra wyciąga jakąś kartkę. Wychowawczyni pyta, czy to usprawiedliwienie twojej nieobecności od rodziców? Nie, odporywaczy. Dobra, kochani, a teraz tak oficjalnie, z pewną nieśmiałością witam naszą Gabi Chorzowiankę. Gabi, dobry wieczór. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie, pozdrawiam Darka, życzę wam miłego wieczoru, tobie super audycji, Gabi. Smacznej kolacji, a to chyba nie ty. Kiedy ty będziesz, Gabi, kolację jadła? Powiedz mi, bo jak ja ci mam teraz życzyć? Jadłaś już kolację? Bo ja jeszcze nie, no ale ja za chwilkę, tak może za pół godzinki coś tam wyszperam. Ale póki co, to chciałabym ci właśnie życzyć fajnej audycji i dla ciebie na dobry początek, jak dla słuchaczy była piosenka o jesiennych różach, to dla ciebie też będzie coś. Oczywiście, Gabi. Ja już zaraz widać. A czemu... Gabi, ja tak zawsze mówię z pewną nieśmiałością. Ty zaraz mówisz, a czemu z pewną nieśmiałością? No właśnie. Niech tak będzie, no. Więc Gabi, dla ciebie na dobry początek, żeby ci się fajnie grało i z nami bawiło, Katarzyna Wojcik, bukiet frezji dla ciebie ode mnie.

I tą piosenką, kochani, żegnam się, ja się teraz po prostu jestem troszkę dzisiaj potegowana, więc to już miała być końcowa, chociaż mogę jeszcze coś tam zrobić i za chwileczkę będziemy odliczać.

Ja już teraz, kochani, chciałabym Wam bardzo podziękować za te półtora godzinki mej audycji. Troszeczkę tak jest, nie jestem tym, bo tak zawsze to gramy po 2 godziny, czy po 3, a teraz półtora jakoś z tym się nie umie po prostu jeszcze przyzwyczaić. Więc dziękuję Wam za wszystko, za wpisy, dziękuję właśnie Georgowi i Teresce. I dziękuję wszystkim słuchaczom za obecność. Życzę Wam jeszcze fajnego wieczoru z naszą Gabi Chorzowianką. Ja oddaję już zaraz sterę, a ja z Wami spotkam się w sobotę o godzinie 19. Pa, pa!

0: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja. Stacja.
3: Radio Larmo.
1: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Mainzhagen na środowej audycji. Bardzo serdecznie witam was, Chorzowianka. Witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju. Wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, no i kaj tej muzyki też słuchacie. Zapraszam na godzinna audycja śpiewek z naszego placu i na dwugodzinną audycję szlagierów niemieckich. A takie to i owo. Przygotowane mam, a więc serdecznie zapraszam. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami, a naszej Ewie Figlarce najpierw życzę jej, żeby była, miała głowa bez boleści, żeby mogła fajnie spędzić ten dzisiejszy wieczór. No i Ewa, dzięki Ci za Twoje granie. A w podziękowaniu piosenka od Golden Mix Czaka Czaka dedykuję Tobie. Ja myślę, że wszyscy ją posłuchamy, tej śpiewki. Ja witam też chorubki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym zaś bratniej duszy, bo przecież nie ma to jak być we dwoje. No i co jeszcze? Konsola pozdrowień jest do Waszej dyspozycji. Jakbyście tak prawie chcieli kogoś pozdrowić, coś napisać, jakoś śpiewka usłyszeć, po to jest konsola pozdrowień, żeby tam wszystko umieścić i wysłać do prezentera. To teraz jeszcze przywitam się z tymi, co nie rozumią tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sage ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. Ja, i tu, że się już też przywitała, to możemy zaczynać. Golden Mix, Czaka Czaka, w podziękowaniu za przeprowadzoną audycję do naszej Ewy Figlarki. A potem do wszystkich Anna Jędrzejczyk i wielka miłość.

Ja, kochani, dziś mamy 14 października roku 2026, środa. Imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest nam nic wiadome, ale wszystkim tym, co dziś świętują, składam najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia wszystkiego najlepszego. 100 lat do tego, a życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna, wyśpiewo Bogusława Piechura, urodzinowy dzień. 100 lat, wszystkiego, co najlepsze życzymy.

Ja na konsoli pozdrowień bardzo, bardzo serdecznie witam Adama z Lublińca. Dobry wieczór, Adam. Adam pisze, witam Ciebie Gabi, Darka, wszystkich prezenterów, słuchaczy i poproszę o Szlagier Maszyna i Krzyśka Gajdę. No i prosisz i zaraz będziesz miał, ale zanim ich poszukam, to posłuchamy piosenki w wykonaniu Klaudii i Kasi Chwołka, Co nam w sercach gro. Może być? No, to ta piosenka posłuchamy teraz, a ja idę zanurzam się w tych naszych zbiorach muzycznych, no i będę szukała, aż znajdę. Adam, wielkie dzięki, no i dobrego odbioru, życzę fajnego, miłego wieczoru.

Na życzenie Adama z Lublińca, Krzysiek Gajda, Śniło mi się, a potem Szlagier Maszyna i kumpliki Biesiada Emerytów.

Ja, kochani, jest ciekawo, jako żeście mieli dzisiaj pogoda, bo u nas, powiem wam, było dzisiaj bardzo, a bardzo fajnie. Cieplutko, słonko świeciło, więc szło też zrobić taki richtig fajny spacer. Jesienny spacer. Ja, liście zaczynają opadać z drzew, kasztany już też ślatują, a więc idzie dobre z pożytecznym połączyć. Jak to lubi kasztany zbierać, albo małe dzieci, wnuki, czy dzieci, czy jeszcze kogoś innego, no to taki spacer z tymi dziećmi robisz pas. Kasztany zbierać, a potem ludziki robić. Ja. A my nie będziemy ani kasztanów zbierać, ani ludzików robić, my będziemy słuchać. Posłuchamy teraz takiego Ishi Alpina Show, Spokojna Dolina i Die Zillinge, Kocham mój rodzinny dom. Myślę, że ten rodzinny dom to każdy kocha, prawda?

No i Adam napisał tak, to może do tego zestawu dodamy coś od wesołego masoża. Wesoły masoż. No to wiesz co, Adam, do dumy. Ja do dum, a ty będziesz słuchał. I wszyscy, co są z nami, posłuchają. Oczywiście wesołego masoża, serce na zicherce, a potem druga piosenka w jego wykonaniu to będzie taniec odchudzaniec. No jak ktoś ma coś do ściepnięcia, to może przy tej śpiewce rozpocząć z tym ściepowaniem, z tym odchudzaniem, taniec odchudzaniec. A kto nie wie, co to jest zicherka, to wam powiem, to jest agrafka.

Ja, Adam, to teraz będą ostatnie dwie piosenki po śląsku. Ja i na życzenie Adama trzy dziołchy ze Śląska. Adam, bo za chwileczkę rozpoczyną drugą część dzisiejszej audycji. Ty wiesz, w środę grom zawsze od godziny 20 szlagiery niemieckie i tam nic nie mieszą, bo mam przygotowane, co chcę powiedzieć, co chcę zagrać. A więc trzy dziołchy ze Śląska, joje dziołcha ze Śląska, a druga piosenka to Pardon. Na życzenie Adama z Lublińca, któremu pięknie dziękuję, że jest, że słucho, no i że życzenia mu.

Ja, guten Abend, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w drugiej części mojej dzisiejszej wieczornej audycji. Środa mamy niemieckie szlagiery gromy. I tak też rozpoczynam dzisiejszą audycję szlagierami od różnistych wykonawców. I coś o tych utworach czy o wykonawcy powiem. Kilka informacji przygotowanych mam, a więc możemy też rozpoczynać. Więc witam niewitanych, życzę fajnego, miłego wieczoru, fajnej zabawy z Radiem Larmo, no i teraz obecnie ze mną. A więc na konsoli pozdrowień witam nasza koleżanka redakcyjną, która przede mną dziś już nam fajnie przygrywała, czyli nasza Ewa Figlarka, a napisała mi tak: witaj Gabi, pozdrawiam Ciebie i Darka, wszystkich słuchaczy na radiu, cały team radia, życzę radosnego wieczoru i smacznej kolacji. A kto mi ją zrobi, Ewa? A? Gabi, ja teraz po drugiej stronie i prosiłabym piosenkę z buja, bo ja zapomniałam o zbuju przez ten ból mój głowy. Haha, dziękuję. Ja, zbój się zamienił w rojbra. No i takiego rojbra tu mam i on ci zaśpiewa. Nie, to zaśpiewa Katrin o tym rojbrze. Ja, on porojbruje. Będziemy słyszeć, co z tego będzie. Bo do tej pory, że tej piosenki jeszcze nie słyszała, to ci nie powiem, Ewa. To jest tak, wiesz, chybił, trafił. A druga piosenka, no, taki flasterek, nie? Żeby ci było miło, to Fantazy. Adam ohne Ewa, czyli Adam bez Ewy. No i to jest do naszej Ewy Figlarki przygotowane, wstawione. Już teraz możemy też posłuchać. A Ewie, rozjeżdżę pięknie. Dziękuję za wpis. Pozdrawiam.

Ja to rozpoczynamy od takiej frelki, którą się zwie Angelika Martin. Piosenka nosi tytuł Tränen aus Kristall, czyli łzy, kryształowe łzy. Charyzmatyczna kobieta mocy o wyjątkowym aksamitnym głosie wypuszcza swój z niecierpliwością wyczekiwany singiel, maxi singiel. Łzy, kryształowe łzy. Piosenka jest wzruszającym hołdem dla ulotnej natury młodości i miłości, uchwycając na jednym tchu zarówno radość, jak i smutek. Zachęca do refleksji nad własnymi wspomnieniami i docenia ulotnych chwil życia. Piosenka ta to porywający popowy hit, który zachwyca zarówno tanecznym rytmem, jak i wzruszającą melodią. Napisana przez Angelikę Martin i Annę Jones, która jest również odpowiedzialna za produkcję muzyczną. Piosenka ta oferuje idealne połączenie chwytliwego brzmienia i emocjonalnej głębi. A więc Angelika Martin i piosenka pod tytułem Tränen aus Kristall, a druga piosenka w jej wykonaniu też ze łzami w tytule Mit Tränen in den Augen, ze łzami w oczach. Te dwie piosenki przygotowane mam, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

0: Ja na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie Marysia ze Zawadzkiego. Dobry wieczór Maryś, witam bardzo serdecznie Ciebie, jak też Twojego męża Mietka, życzę Wam radosnego, spokojnego wieczoru z odrobinę romantyzmu. Pozdrawiam. A Maryś pisze, Gabi, milutko Cię witam w ten dzisiejszy wieczorek. Cieszę się na to nasze wspólne spotkanie z niemieckimi śpiewkami. A ja się cieszę, żeś jest, żeś napisała, żeś się odezwała. Super. Maryś, do Ciebie na ta chwila. Gigi Anderson, eine Stunde dein Mann zu sein. Przez godzinę być Twoim mężczyzną. A druga piosenka... Ja drugą piosenkę muszę dołączyć, bo jej tu nie mam. Nie mam. Ale to nie szkodzi, bo posłuchamy tej, a ja w międzyczasie poszukam i dołącza piosenka i będzie ciągłość. Maryś, fajnego wieczoru życzę. Pozdrowiam. No i jeszcze raz dzięki Ci. Przygotowane, wstawione, a więc mogę mnie też posłuchać.
1: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
1: Polska stacja.

Ja, a teraz wykonawca, piosenkarz, którego piosenek Żech jeszcze nie grała. Pierwszy raz będą przeze mnie grane na mojej audycji. Mark Ed. Po raz kolejny podbija serca swoich fanów. Zupełnie innym singlem, jaki się ukazał. Wtedy cię po prostu pocałuję. Taki tytuł jest tej piosenki. Dann küss ich dich halt. To coś więcej niż tylko tekst piosenki. Powstały bezpośrednio pod piórem Marka Eda. Przyciąga uwagę jego sympatii, która najwyraźniej nie rozumie, że bez pocałunku w powietrzu jest czask. To zaproszenie do marzeń, zachęta do samoakceptacji i historia, jaką pisze życie. Jak zawsze ze szczyptą humoru Marka Eda. Mark Ed, dann küss ich dich halt, a druga piosenka w jego wykonaniu to Halt die Zeit an. Zatrzymaj czas. Ale czasu się nie da zatrzymać. Czas biegnie nieubłagalnie szybko. I mio. Ja przygotowane piosenki mam, a więc mogę was teraz zaprosić do wysłuchania.

Ja kolejną piosenkarką na mojej playliście jest Safia. Safia wydała piosenkę pod tytułem Alles wird gut. Potężna piosenka, która odzwierciedla wyzwania życia, podkreślając jednocześnie siłę i odwagę, aby nieprzerwanie wstawać i iść dalej. Swoim empatycznym głosem i wzruszającymi tekstami Safia sprawia, że słuchacze czują się, że nie są sami i że zawsze jest nadzieja, nawet w najtrudniejszych chwilach. Alles wird gut. Wszystko będzie dobrze. To hymn pełen siły i wytrwałości, który ma dawać inspirację i siłę swoim fanom. Alles wird gut. Wszystko będzie dobrze. Ile razy człowiek tak powie, jak coś się nie układa, jak coś idzie nie tak. Ach, alles wird gut. Wszystko będzie dobrze. A druga piosenka to Für diesen einen Moment. Dla tej jednej chwili. Te dwie piosenki od Safii teraz już usłyszymy.

teraz na mojej playliście jest Henryk Freis. To jest obiecujący talent niemieckiej sceny muzycznej. Jego piosenka nosi tytuł Was hast du dir dabei gedacht? Co ty sobie przy tym myślałaś? 28-letni absolwent hotelarstwa. A teraz już będzie troszkę starszy, bo to jest ja. Piosenka to jego pierwszy singiel, jaki on wydał. Napisana i skomponowana przez Nika Weskowo. Opowiada historię miłości i rozczarowania, która urzeka wielu słuchaczy. Was hast du dir dabei gedacht? Porusza temat bolesnego zakończenia związku i siły, jaką można zyskać dzięki takim doświadczeniu. Henryk Freis, was hast du dir dabei gedacht? Ja tu i teraz już możemy też posłuchać tej piosenki.

Ja, utalentowana piosenkarka Werena Ruse. To ona nam prezentuje swoja piosenka pod tytułem Herz Armii, czyli Armia Serc. To nowocześnie zinterpretowany niemiecki hit popowy. Chwytliwe melodie, porywający refren i niepowtarzalna prezencja artystyczna. Werena Ruse zabiera słuchaczy w emocjonalną podróż, której głównym tematem jest wsparcie i miłość. Singiel ten odzwierciedla nie tylko imponującą skalę głosu artystki, ale także jej umiejętność przekazywania autentycznych uczuć w melodyjnej formie. Wydaniu tym towarzyszy fascynujący teledysk, animowany za pomocą sztucznej inteligencji. No tego nie będziemy patrzeć, nie będziemy widzieć, ale piosenka ta posłuchamy. Herz Armii Werena Ruse rozpoczyna kolejny imponujący rozdział w swojej muzycznej podróży, a fani i nowi słuchacze są zaproszeni do odkrycia tego porywającego utworu.

0: No to na konsoli pozdrowień witam teraz Georga z Köln, witam też Gabi z Köln. Dobry wieczór, guten Abend. Ja, Georg jest przed Gabi, więc po kolejności. Dobry wieczór, Gabi Chorzowianko, pisze Georg. Dobry wieczór, Georg. Na twojej audycji dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Gorące pozdrowienia dla wszystkich posyłam z Köln. Gabi Chorzowianko, przed paroma dniami podobała mi na twojej audycji taka piosenka Kein Mann für eine Nacht, Fabienne. Mogłabyś proszę to zagrać jeszcze raz? Georg z Köln. Georg, jak ci się podobała, to oczywiście, że ją zagram. Już mam przygotowaną ta piosenka od Fabienne, Kein Mann für eine Nacht. Nie jestem mężczyzną na jedną noc. I wiesz co, dołącza ci jeszcze jedna piosenka od Connie Francis. Ich Stereoakt, schöne fremde Mann. Ja, przystojny, obcy mężczyzno. Te dwie piosenki, Georg, do twojego wpisu, za który pięknie dziękuję, życzę dali fajnego wieczoru i dobrego odbioru. Dużo szpasu z Radiem Larmo.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Joanna Konzoli pozdrowień, witam bardzo, bardzo serdecznie. Gabi z Kelnu, moja imienniczka. Dobry wieczór, Gabi, witam Ciebie, witam też Petra, pozdrawiam Was, no i fajnego wieczoru życzę, odpoczynku przede wszystkim. Ja, Gabi, piszę Cmoki, Gabi, Cmoki Nazot, z serdecznymi pozdrowieniami dla Ciebie, jak i dla wszystkich słuchających. Fajnego wieczora w zdrowiu i zadowoleniu życzę. Kurczę, jo, coraz nieskorzy umia się do tego kumpa siednąć. Chyba się starzeja. No, może się nie starzejesz, ale człowiek jest coraz słabszy, tak musisz powiedzieć. Bo jakoś ta robota mi coraz powolniej idzie. No ale nie ma co narzekać. Ważne, że jeszcze trochę fajnej prezenterki i fajnej muzyki mogę posłuchać. O, dziękuję pięknie. I może coś się zanotować, czym zaś tego mojego ślubnego, a waszego prezentera zaskocza. I trochę ponerwuje. Ha, ha. Ja jutro cały dzień na ogródku. No to jest szczęśliwo. To zaś byda w moim żywiole i powiem, że już się cieszę. Ogień w kominku i dużo roboty. No to fajnej audycji ci życzę i zamienią się w słuch, napisała Gabi z Kölno. Gabi, ja ci powiem, taka robota na ogródku to robi richtig szpas. Ja. Szkoda, no niestety ja ogródka nie mam, mam wielki balkon, ale na nim nie idzie za wiele nic robić, no bo jak? Jak sąsiedzi pod nami i nad nami i przed nami, no to nie idzie wiele, nie? Ale trochę zawsze idzie. Kwiatki mieć w skrzynkach, no a teraz na jesień trzeba to zaś powymieniać, dać coś innego, zobaczymy co to będzie. Gabi, ja ci pięknie dziękuję za wpis. Fajnie, żeś jest, a śpiewki już też mam przygotowane. I będzie to Sabrina Berger, którą reinterpretuje włoskiego klasyka Mamma Mia, Ricciego Poverego. Cóż, zacznę od coveru. Ich intuicja zdawała się nie mylić, bo brzmienie Italiano osiągnęło niemiecki hit. Tytuł, którego włoski oryginał zachwycał już pokolenia melomanów, otrzymuje w wersji niemieckiej dzięki twórczemu podejściu producenta Erika Szilara i indywidualnemu głosowi Sabriny Berger nowoczesnemu, mocnemu akcentowi już z pierwszymi dźwiękami. Dźwięki te zakotwiczają się w głowie i szturmem podbijają serca słuchaczy. No to posłuchamy Sabrina Berger, Mama Maria, a potem Angelika Martin, Marcel Dewan, Liebes Leben.

Georg Köln napisał ino krótko. Super. Danke, Gabi. Proszę bardzo. Nie ma problemu, jak mum, to zawsze zagrum. Ja, Georg, to teraz słuchaj dalej. Z głębią uczuć, smutku i nadziei jednocześnie, a także szukając spokoju, Elvira Fischer napisała tę piosenkę pełną wdzięczności i wspomnień cudownych chwil. Osoby, która była jak skała w falach. Połączeni głęboką przyjaźnią, powstał tytuł, który nie mógł oddać tego doświadczenia w bardziej współczesny sposób. Dedykuję tę piosenkę Ruelus, wywołującą gęsią skórkę, swojemu bliskiemu przyjacielowi, niegdyś DJ-owi na paradach hitów, który zawsze ją wspierał, Uwe Geide. Dzięki produkcji producenta Michaela Fischera, dostosowanej do potrzeb Elwiry Fischer, zaczyna ona teraz z nową wytwórnią. Światło nadziei na doskonałość. Niespokojny. A więc niespokojny Elvira Fischer Ruelus. A druga piosenka w wykonaniu Siegfrieda Buchholza. Rosen der Liebe, czyli Róże Miłości. Proszę bardzo, fajnego dalszego słuchania życzę.

0: Tanja Burkhardt i 8 miliarden Herzen. To utalentowana piosenkarka składa muzyczny hołd zmarłemu Willi Herenowi. Znana z udziału w formacie Roses Wettkampf z 2019 roku, Tanja Burkhardt rozpoczęła własną artystyczną podróż i nawiązała szczególną więź z Willim Herenem. Inspiracja do powstania tej piosenki zrodziła się podczas wspólnych występów scenicznych, podczas których Tanja Burkhardt i Willi Herren wykonali utwór 8 miliardów Herzen. Emocjonalna głębia tej piosenki i wyjątkowa przyjaźń z Willim zmotywowały Tanię do kontynuowania własnej kariery muzycznej. No i teraz posłuchamy tej piosenki 8 miliardów Herzen, czyli 8 miliardów serc. Tanja Burkhardt, a druga piosenka w wykonaniu Seni, Der letzte Tanz. Jest to miks muzyczny. Seni i Der letzte Tanz. Dwie piosenki już przygotowane są. Serdecznie zapraszam.
1: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
1: Polska stacja.

Ja, kochani, ja za 3 minuty zamykam konsola pozdrowień. 3 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień, więc jakby ktoś jeszcze miał ochotę coś napisać, to teraz szybciutko i wysłać, bo nie będzie odszkodowania za ała ała. Ja, a my posłuchamy kolejnej wykonawczyni, kolejnej piosenkarki, Ani. Jako autorka tekstów Ania często powtarza w swoich tekstach osobiste doświadczenia, które dla wielu słuchaczy tworzą połączenie z ich własnymi doświadczeniami. Piosenka mówi o tym, jak ważna jest miłość, która może być wielka, ale niezwykle ważne jest rozpoznanie własnych ograniczeń. Ania zachęca do doceniania własnej wartości i podejmowania odpowiednich decyzji, a zwłaszcza do zakończenia nieszczęśliwych związków, aby zrobić miejsce na coś nowego. Nicht in diesem Leben, nie w tym życiu, Ania, a druga piosenka Hansi Vogt. Nie, bez na tego. Siegfried Buchholz, weil ich dich brauche, ti amo. Ja. Posłuchamy. Dwie piosenki i ile to zostało? 1,5 minuty do zamknięcia konsoli. Pozdrowień jeszcze.

Ja, kochani, tak dobiegło końca ma dzisiejsza audycja. Za udział w audycji, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów z moją muzyką, za to wszystko pięknie dziękuję. Cieszy mnie ogromnie, żeście też wysłuchali piosenek, jakie miałam na dziś przygotowane. No, za wpisy wielkie dzięki. I zapraszam na jutro na Radio Larmo. Audycje, jakie u nas jutro będą, to zaraz wam powiem, kto, co. Nasz bajtel będzie nam przygrywał do godziny 18. O godzinie 18 audycja Lista Przebojów na chyba będzie ta lista. W każdym razie audycja o 18 poprowadzi Darek, a od godziny 20, jak będziecie mieli ochotę się ze mną spotkać, to serdecznie zapraszam na godzinę 20. Jutro czwartek, którego to? 15 października. A dziś, i zapraszam na wszystkie audycje naszych koleżanek i kolegów. Kto kiedy gro, patrzcie na ramówka, sprawdzajcie. Życzę wszystkim dobrej nocy, pięknych snów, szczęśliwego i zdrowego przebudzenia o poranku. A pożegnam się piosenkami Roger Whittaker, Augen wie Sterne, Alex i Misha. Bleib heute Nacht bei mir i Reinhard May, Gute Nacht, Freunde. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa, dobranoc.